całkiem nowych wzruszeń. Królowa życia i król. Na taflach jezior trzepotanie białych żagli. Śnieg zimą w górach, latem lepsza morska sól. Czy dzień, czy noc, nic oprócz pragnień ich nie nagli. Królowa życia i król. Dla czasem

błyskawica spala czarny kwiat. Czarne słońca gasną, wschodzi czarny now. Spieszmy się, nim czarny dzień powróci znów. Twoje ciało złote zwija się jak dym. Drga i złotym potem płynie, a ja w nim w czerni tonąc piję złoto z twoich ust. Tak jak tamtej wiosny sok z rozdartych brzus. Ale wciąż dokoła pełznie tamten świat mych toporów, krwawych twoich barwnych szmat. Wciąż ciaśniejszy wok.

skargi, dialektyka i w ogóle wszystko, co nam przeszkadza, spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.

wśród gwiazd i ty tu jesteś. Ty o rękach, co tak gotycki mają rys, i piękna jesteś jak jutrzenka w swoich sukienkach z marszu pis. Chciałbym się zbliżyć, ukochana, do uszka nucić ci mój śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami krami zlew. Któż umie, tak jak Polak mówiąc, milczeć?

ale zgódźcie się, że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle, że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle, że z tylu różnych dróg przez życie każdy